ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisze.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Polska utrzymuje kanały komunikacji z białoruskimi służbami specjalnymi. Tak twierdzi szef Polskiej Agencji Wywiadu pułkownik Paweł Szota w rozmowie z gazetą Rzeczpospolita. Według pułkownika rolą wywiadu jest tworzenie kanałów dialogu tam, gdzie dyplomacja jest utrudniona. Celem jest poprawa bezpieczeństwa Polski i powstrzymanie pełnego podporządkowania Białorusi przez Rosję. Szef Agencji Wywiadu wyraźnie zaznaczył, że jednym z najważniejszych elementów dialogu z Mińskiem jest ekstradycja Marokańczyka, odpowiedzialnego za zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Prokuratura wydała za zabójcą europejski nakaz aresztowania. W grudniu 2025 roku Polska przekazała władzom Białorusi wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję, ale Białoruś nie odpowiedziała. Pułkownik Paweł Szota wyraził m.in. poważne zaniepokojenie rosnącym podporządkowaniem Białorusi przez Rosję. Zdaniem analityka politycznego do spraw Europy Wschodniej Kacpra Sienickiego, normalizacja stosunków z Mińskiem w obecnej chwili jest niemożliwa.
3: Łukaszenka prowadzi agresywną politykę wobec Polski, prześladowanie mniejszości polskiej i generalnie łamanie praw człowieka, a także ścisła koordynacja działań z Federacją Rosyjską, z Władimirem Putinem, w tym w jego agresywnych planach i działaniach wobec Ukrainy i innych państw regionu, jest niezaprzeczalna i dlatego nie może być powrotu do stanu przed 2020 roku.
2: Agencja Wywiadu odegrała m.in. kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Pułkownik Paweł Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu bezcenne. Przed dzień obchodów Państwowego Dnia Niepodległości na Białorusi doszło do kolejnego aktu ułaskawienia. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko. Łącznie ułaskawiono 32 osoby, 20 kobiet i 12 mężczyzn. 28 z nich zostało skazanych za przestępstwa określane przez władze jako ekstremistyczne. Takie zarzuty są często stawiane uczestnikom protestów oraz osobom krytykującym białoruskie władze. Według oficjalnego komunikatu decyzję podjęto na podstawie zasady humanizmu wobec skazańców i ich rodzin. Władze podkreśliły, że wszyscy złożyli wnioski o ułaskawienie, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Zdaniem grodzińskiego aktywisty Siergieja Wieramiejenki sprawa może mieć również drugi wymiar.
4: Więźni polityczni w Białorusi dla Łukaszenki, oni są bardzo kosztowni, dlatego że można teraz handlować. Można spróbować sprzedawać tych ludzi, albo na przykład po prostu wypuścić i pokazać, no proszę bardzo, jaki jestem dobry i trzeba ze mną mieć nowe stosunki.
2: Białoruska opozycja podkreśla, że uwolnienie kolejnych osób jest przede wszystkim ogromną ulgą dla ich rodzin, które od lat czekały na powrót swoich bliskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywają setki osób uznawanych za więźniów politycznych. To kolejne ułaskawienie ogłoszone przez białoruskie władze w ostatnich miesiącach. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że mimo zwolnienia części skazanych, represje wobec przeciwników władz na Białorusi nadal trwają. Reżim Aleksandra Łukaszenki od lat systematycznie eliminuje niezależne źródła informacji, równolegle rozbudowując aparat propagandy, dla którego kontrola przekazu staje się kwestią politycznego przetrwania. Cały system uzupełniają prześladowania niezależnych dziennikarzy. Choć punktem zwrotnym były wydarzenia wokół wyborów w 2020 roku, fundamenty tego systemu powstawały już w latach 90. XX wieku. Jednym z głównych elementów polityki informacyjnej Mińska jest antypolska propaganda. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i masowych protestach, narracja wymierzona w Polskę jeszcze się nasiliła, stając się narzędziem uzasadnienia represji wobec opozycji oraz polskiej mniejszości na Białorusi. Białoruskie media państwowe regularnie przedstawiają Polskę jako państwo wrogie, które rzekomo dąży do rozbioru Białorusi i przejęcia Grodna. W propagandowych materiałach pojawiają się także oskarżenia, że Warszawa planuje destabilizację kraju, wspiera białoruską opozycję i przygotowuje się do militarnej interwencji. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka, celem tych działań jest konsolidacja społeczeństwa wokół władz poprzez wykreowanie zewnętrznego wroga.
5: Przede wszystkim wiadomo, że Polska jako kraj nie godzi się na łamanie praw człowieka na Białorusi, wspiera społeczeństwo białoruskie, wspiera też mniejszość polską na Białorusi. To się nie podoba Łukaszence i jego ekipie, więc kreują z Polski wroga i wymyślają różnego rodzaju mity. To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów. No i niestety tutaj Polska jest ofiarą tej propagandy łukaszenkowskiej.
2: Istotnym elementem antypolskiej propagandy są także odniesienia historyczne. Reżim przedstawia II Rzeczpospolitą jako okupanta zachodniej Białorusi, a współczesną Polskę oskarża o kontynuowanie rzekomo imperialnej polityki. Propagandowy przekaz pomija niewygodne fakty i wykorzystuje wybrane wydarzenia historyczne, aby wzmacniać obraz Polski jako odwiecznego przeciwnika Białorusi.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. To, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój, może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla Kijowa i Moskwy, ale również dla Białorusi. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, rola Mińska w tym procesie jest wciąż niedoceniana, choć od przyszłości Białorusi może zależeć bezpieczeństwo całego regionu.
3: Białoruś jest w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nawet się przebić z przekazem, przesłaniem, że powinna być członkiem, uczestnikiem rozmów pokojowych, powinna siąść za stołem rozmów, jak to się mówi. O tym mówił i Łukaszenka, oczywiście kierował się swoimi pobudkami przetrwania, wzmocnienia swojej pozycji, pewnej legitymizacji, z czym ma problem, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, i o tym mówiła też opozycja białoruska. Problem ten będzie wracał, problem również sankcji, które były wprowadzone wobec Białorusi w związku z wojną. Za mało o tym się rozmawia, to jest też generalny problem po naszej stronie, za mało się pochylamy nad tym problemem. Co się stanie z Białorusią, jakie są możliwe warianty właśnie w momencie, gdy na Ukrainie dojdzie do jakiegoś przełomu. I tu nie chodzi o to, że Ukraina nagle rzuci Rosję na kolana, bo w to raczej niestety, bo życzę stronie ukraińskiej oczywiście jak najlepiej, to jest też w naszym interesie, ale nie sądzę, żeby to się stało w najbliższym czasie, ale przełomu chociażby w postaci porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni, to już byłby pewien przełom i wtedy powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim się odnajduje Białoruś. Niestety Białoruś jest wciąż na drugim planie i wszelkie konsekwencje tych wydarzeń, one dotyczą Białorusi nie tyle bezpośrednio, co pośrednio. I to jest niestety zasługa Aleksandra Łukaszenki, jego ślepej polityki, takiej obsesyjnie skoncentrowanej na gwarantowaniu sobie władzy takiej totalitarnej, co spowodowało, że Białoruś oddała właściwie wszystkie pełnomocnictwa takich rzeczy Rosji. I to Rosja jest postrzegana, tylko Rosja, jako strona konfliktu, więc sytuacja dla Białorusi niekorzystna. Nawet jeżeli nie życzymy dobrze białoruskiemu reżimowi, ja nie życzę, bo to nie jest reżim demokratyczny, ani nam przyjazny, ani sprzyjający bezpieczeństwu w Europie, to jednak powstają pewne obawy, że sama Białoruś jako państwo traci na tej całej sytuacji.
4: Czyli jest pan przekonany, że rola Białorusi, znaczenie Białorusi w kontekście bezpieczeństwa w regionie była, czy nadal jest niedoceniana przez państwa zachodnie?
3: Niedoceniana, zdecydowanie. To nie jest ten czas, kiedy Łukaszenka mógł gościć u siebie prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji, wszystkich w jednym miejscu, w jednym czasie i być takim gospodarzem rozmów. On zawsze to subtelnie opisywał jako roznoszenie kawy w wiadrach i rozlewanie jej przywódcom. No, Łukaszenka nigdy lwem salonowym nie będzie, to już tam od niego tego nie oczekujmy, ale generalnie to był fakt, że on tę rozmowę zorganizował. Oczywiście z łaski Putina, ale był wtedy dużo samodzielniejszy niż obecnie. Dużo samodzielniejszy. I Białoruś utraciła tę nawet ograniczoną podmiotowość, która miała jeszcze wtedy. Więc wszelkie jakieś takie też bardzo niekonsekwentne i widać, że Łukaszenka sam do końca to nie wierzy, ale jednak mówi te takie pomruki, takie przebąkiwanie czy aluzje ze strony Mińska, że mogliby poprowadzić rozmowy pokojowe, mogliby pośredniczyć, to nie brzmi poważnie i nie jest poważnie traktowane przez Zachód. Jest to wielka porażka Białorusi, taka egzemplifikacja tej słabości białoruskiej.
4: Czy w wypadku zakończenia wojny na korzyść Ukrainy Białoruś ma szanse na przemiany demokratyczne?
3: To byłby bardzo ciekawy scenariusz, obecnie nierealny. Ukraina nie prowadzi wojny aż tak skutecznie, nie ma aż takiego potencjału, żeby podyktować warunki. To, że odnosi sukcesy w powietrzu, że atakuje Rosję, to jeszcze nie znaczy, że wygrywa wojnę. Tutaj też Konstantynówka, kolejne istotne miasto w Donbasie, na szlaku do uzyskania całkowitej kontroli nad tym obwodem, istotnym z różnych względem na Rosji, że to miasto jest zagrożone i że tam już przenikają siły rosyjskie, co świadczy o tym, że Rosja kosztem wielkich strat, ale jednak idzie do przodu, ten walec się toczy. Padł wcześniej Pokrowsk, teraz być może, obawiam się, może paść w najbliższych miesiącach czy tygodniach Konstantynówka. Zagrożony będzie Kramatorsk i Słowiańsk, cała aglomeracja, to jest z tą stolicą ukraińską Donbasu. Więc jest to poważny problem, czy taki scenariusz jest realny, ale gdyby się ziścił, to na pewno zyskuje Swiatłana Cichanowska, Generalnie Siły Demokratyczne, które są teraz partnerem dla Zełenskiego, dla władz ukraińskich, a jeszcze bardziej traci Łukaszenka i on myślę, że się boi takiego scenariusza.
4: Na dzień dzisiejszy według pana, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
3: Zależy w jakiej perspektywie patrzymy, jeżeli w perspektywie do końca tego roku, ja myślę, że status quo. Niestety tak to wygląda. Białoruś jest krajem półtotalitarnym, może w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane i w związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany, nawet sprowadzenie liczby więźniów politycznych do zera, nawet przy takim zaangażowaniu USA, jakie widzieliśmy w ostatnim roku, jest niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednego z najstarszych zakładów Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Fatum oraz jego przebojowym utworem Mania Szybkości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Służyli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na wyznawaną wiarę. Najliczniejsi katolicy i mniej liczni prawosławni. Prawosławnym był m.in. dowódca jednego z patroli, Leon Ła pod pseudonim Magik. W oddziałach Olecha walczyli także antykomuniści, którzy nie byli Polakami, pojedynczy ochotnicy narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej. Jeden z nich, lejtenant armii sowieckiej o pseudonimie Zielony, Ukrainiec, wstawił się ogromną odwagą w walkach z NKWD. Także w pracy na rzecz organizacji siatki terenowej komendant Olech wykorzystywał Białorusinów i Rosjan. Pracowało dla niego sporo urzędników sowieckiej administracji terenowej. Miał wtyczki ponoć nawet w grodzieńskiej milicji i prokuraturze. Ich usługi były szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Motywacje tych ludzi zapewne były złożone. Jest jasne jednak, że stając po stronie polskich niepodległościowców, opowiadali się za wolnością, a przeciw systemowi sowieckiemu, będącemu jej zaprzeczeniem. Choć lata okupacji niemieckiej na Kresach Północno-Wschodnich spotęgowały konflikty narodowościowe wśród zamieszkujących je społeczności, umiejętnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodległościowcy okazali się zdolni do odrzucenia tego balastu przeszłości. Już sama wspomniana otwarta formuła w tworzeniu organizacji pokazuje, że nie byli, jak twierdziła propaganda bolszewicka, zaślepionymi polskimi nacjonalistami. Oddziały Olecha stykały się z antykomunistyczną partyzantką litewską, zachowując z nią poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Choreczy Bór stało się nawet okresowym schronieniem dla jednego z tych oddziałów. Można dodać, że podobną postawę wykazywały oddziały samoobrony ziemi grodzieńskiej, podejmując okresową współpracę z podziemiem litewskim. Ostatnie z oddziałów grodzieńskich stworzyły sobie nawet bazę za Niemnem, na terenach przedwojennego państwa litewskiego. Tak wspomina codzienne bytowanie oddziału Olecha Witold Wróblewski Dzięcioł, jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
2: Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce, Polanę Choreczy Bór. Było to trudno dostępne uroczysko, położone w głębi rozległych nadniemeńskich borów. Tutaj właśnie udawało się utrzymać porządek dnia, jak w prawdziwym garnizonie. Dzień rozpoczynała pobudka. Wkrótce stawaliśmy w szeregach, z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co 2 godziny. Komendant sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem.
0: O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemnej Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Pochodzące z przemytu papierosy grodzińskiej fabryki Niemen od dziesięcioleci są stałym elementem codzienności w przygranicznych miejscowościach Polski i Litwy. Ale mało kto z konsumentów tej produkcji zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza fabryka jest spadkobierczynią słynnej firmy rodziny Szereszewskich, która w XIX wieku wyrastała na potęgę w skali całego Imperium Rosyjskiego. Tytoń przyniósł początkowo skromnym grodzieńskim przedsiębiorcom ogromną fortunę, a ich zakładom pozwolił działać nieprzerwanie przez 165 lat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W tym roku fabryka wyrobów tytoniowych w Grodnie obchodzi 165. rocznicę powstania. I to dobry powód, żeby przyjrzeć się bliżej historii niebywałego sukcesu Szereszewskich. Historia grodzieńskich magnatów tytoniowych rozpoczęła się od splotu kilku sprzyjających okoliczności. Najpierw do Grodna w 1861 roku przyjechał z Petersburga przedsiębiorca Lejba Szereszewski. W tym samym czasie dobiegała końca budowa linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Poprowadzenie magistrali przez Grodno miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesu Szereszewskiego. Ułatwiło zarówno pozyskiwanie surowca z południowych regionów imperium, jak i późniejszą dystrybucję produkcji na wschód oraz zachód. Trzecim czynnikiem była rewolucja technologiczna w postaci nabijarek lub inaczej gilzownic, maszyn do nabijania gilz tytoniem. Przyszły potentat rozumiał, że era fajek powoli przemija, a przyszłością są papierosy, których produkcja stała się dzięki tym maszynom znacznie szybsza i wydatniejsza. Ostatnim, lecz być może najważniejszym dla przyszłości przedsiębiorstwa wydarzeniem stała się raptowna zmiana zasad opodatkowania przemysłu tytoniowego. Właśnie w 1861 roku władze wprowadziły obok akcyzy dodatkową opłatę, tak zwany patent na pomieszczenia produkcyjne i handlowe. Gwałtowny wzrost wydatków wykosił część drobnych przedsiębiorców, czym utorował drogę dla Szereszewskich. Dał im też do zrozumienia, że nie mogą poprzestać na drobnej produkcji. Kluczem do przetrwania są ciągłe inwestycje. Choć inicjatorami założenia w Grodnie zakładów tytoniowych byli Lejba Szereszewski i jego syn Josel, lub inaczej Józef, z przyczyn formalnych pozwolenia na otwarcie zakładu 17 lipca 1861 roku uzyskali nie oni, lecz ich partner, kupiec Abraham Gordon. Szereszewscy nie posiadali wówczas jeszcze wymaganych praw kupieckich, co uniemożliwiało im samodzielne prowadzenie zakładu. Początkowo niewielka wytwórczość, prawie rzemieślnicza, znajdowała się przy ulicy Kupieckiej, dzisiejsza ulica Karola Marksa. W pierwszym roku pracowały tam zaledwie 4 osoby, praca była w dużym stopniu ręczna. Takich zakładów, które mieściły się w jednym pokoju, było w mieście wiele. Nie miały szans na rozwój i nawet przetrwanie bez zmian technologicznych. I właśnie w innowacje chciał inwestować Josel. Podczas podróży służbowej do Kiszyniowa zobaczył wspomnianą już gilzownicę, która mogła być napędzana ręcznie lub za pomocą maszyny parowej. Kilka takich nabijarek pozwoliło Szereszewskim zdystansować lokalną konkurencję. Parę lat później fabryka dysponowała już 3 maszynami do sięcia tytoniu i napędzaną konno maszyną do jego rozdrabniania. W 1873 roku maszyn do cięcia tytoniu było już 6, a zatrudnionych robotników 30. W tym też roku Josel objął kierownictwo fabryką zamiast ojca. W 1878 roku Szereszewscy wykupili kilka działek w samym centrum miasta, na ulicy Mostowej, tuż przy rynku, i wybudowali tam gmach swojej fabryki. 2 lata później Lejba zmarł i jedynym gospodarzem firmy został Josel. Zaprosił jako wspólnika kupca Fajwele Rusotę, znanego potentata leśnego, którego dom handlowy Landau i Rusota zajmował się transportem drewna Niemnem do Prus Wschodnich. Partnerzy zamówili maszyny parowe i planowali rozszerzenie zakładu. Po niespełna 20 latach od założenia firma stała się rozpoznawalna w całym imperium. Surowce sprowadzano nie tylko z południowych gubernii imperium, wykorzystywano również tytoń turecki, bałkański, nawet zakupiony na Kubie i Dominikanie. By budować prestiż marki, produkcję prezentowano na wystawach i targach. Na wszechrosyjskiej wystawie przemysłowo-artystycznej w Moskwie w 1882 roku fabryka zdobyła medal cara Aleksandra III. To pozwalało Szereszewskim drukować na swoich wyrobach podobiznę cesarza i symbole rosyjskiej monarchii. W 1884 papierosy z Grodna uzyskały srebrny medal na wystawie w Amsterdamie, rok później taką samą nagrodę w Nowym Orleanie. 1889 grodnianie przywieźli srebro z Paryża, a w 1893 z Chicago. I to był zaledwie początek historii tego giganta przemysłu. O tym, co było dalej, w kolejnym programie. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Fatum oraz jego przebojowym utworze Mania Szybkości. Fatum to jeden z ciekawszych przedstawicieli polskiego heavy metalu lat 80. Choć nigdy nie osiągnął statusu największych gwiazd gatunku, zespół zbudował sobie mocną pozycję na krajowej scenie i przez lata wielokrotnie wracał do życia. Historia grupy zaczyna się na początku lat 80. w Warszawie. Fatum powstało z połączenia dwóch formacji, hardrockowego Koksu, którego trzon stanowili Krzysztof Ostasiuk i Ryszard Kłos, oraz zespołu Fatum, gdzie grali Romuald Kamiński, Andrzej Sikora i Andrzej Blicharz. Początkowo muzycy występowali jeszcze pod nazwą Koks, ale po zmianach personalnych ostatecznie przyjęli nazwę Fatum. Pierwszym ważnym momentem był występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. To właśnie tam zespół został zauważony i dobrze przyjęty przez publiczność. Rok później wrócił tam ponownie. Był to jednak okres intensywnych zmian składu. Gitarzyści przychodzili i odchodzili, aż w 1987 roku do zespołu dołączył Piotr Bajus. To właśnie on stał się później jedną z kluczowych postaci w historii grupy. W tym samym czasie Krzysztof Ostasiuk zaczął rozwijać bardziej melodyjne oblicze Fatum, wprowadzając do muzyki wyraźniejsze partie klawiszy. Dzięki temu zespół zachował heavy metalowy charakter, ale zyskał też bardziej przystępne, chwytliwe brzmienie. Efektem tego był debiutancki album Mania Szybkości, nagrany w 1988 roku i wydany rok później. To właśnie wtedy Fatum osiągnęło największy rozgłos. Grupa zdobyła nagrodę publiczności Telewizji Polskiej, wystąpiła na festiwalu w Opolu, a ich utwory trafiały wysoko na listy przebojów. Tytułowa Mania Szybkości zajęła nawet pierwsze miejsce na liście Radia Europa w Szwecji. Powstał też teledysk do utworu Fryer. Zespół intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego Związku Radzieckiego, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Publiczność przyjmowała ich tam bardzo entuzjastycznie.

utworów Deszczowa piosenka i Zamknięta w moim sercu. Jednak ten etap trwał krótko i 2 lata później Fatum znów zniknęło ze sceny. Kolejny powrót miał miejsce w 2000 roku. Inicjatorem reaktywacji był Piotr Bajus. Zespół pracował nad nowym materiałem, ale w 2002 roku wydarzyła się tragedia. Zmarł Krzysztof Ostasiuk, wokalista i współtwórca charakterystycznego brzmienia Fatum. Był to ogromny cios dla całej grupy. Po jego śmierci zaczęto organizować koncerty pamięci, które przez kilka lat odbywały się regularnie i gromadziły zaprzyjaźnionych muzyków. W 2004 roku Fatum wróciło z nowym wokalistą Łukaszem Szemrajem. Zespół koncertował i przypomniał o sobie fanom, a rok później ukazała się reedycja Manii Szybkości na CD. Jednak w 2006 roku działalność znów została zawieszona. Trzecia reaktywacja nastąpiła dopiero w 2016 roku podczas festiwalu Książ Rock Zone. Nowym wokalistą został Andrzej Kwiatkowski. To pokazało, że mimo upływu lat, Fatum wciąż ma energię i chęć grania. W 2020 roku wznowiono cyfrowo album Demon, a rok później ukazała się epka z nowymi nagraniami. Szczególną uwagę zwrócił utwór Jeszcze wczoraj, poświęcony pamięci Krzysztofa Ostasiuka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Mania Szybkości, wydanego w 1989 roku nakładem wydawnictwa Wifon. Autorem kompozycji jest Krzysztof Ostasiuk, tekst napisał Ryszard Kłos. Przed Państwem zespół Fatum. Mania Szybkości.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka Rhiannon Giddens na chwalach, wiadomo, białoruska radioracja. A przed nami zastaliczy się jeszcze u szerokiej płyni folk, ale przekazać może u płyni folktroniki Beth Orton. Geta taka wokalistka sztukali adarwacie je ad rozmował pro płyni muzycznej, pro historii, pro dosiągnięni, zastająca prosta wydatne pieśni. Jana na scenie już 30 godów, ale jak sama adnojczy skazała, ja niby to sabotowała swój papieredni pośpiech. Ja nie mogła całkiem sprawić się z pop muzykaj. U mnie ta nie atrymliwała się. I dobra, że to Beth nie odkazała na potrzebowanie dzwonku, a iśla swoim szlachom. Siądnie posłuchaję zachowanej pieśni z jej apośnich albumu Other Side, jaka ja naradziła się jak niewielki fortepianny twór, na jaki po szczerości Beth mocno nie spodziewała się. Ale basist Shahzad Ismaili uczas pracy, dziękujący basowej linii, odkrył tę pieśnię i Beth odczuła, że to naradzaje się nieżta masztabna je. A ciapier i wy ocenicie potencjał tej pieśni.

0: Lean into the Hill od Georgia Gets By. Príjemná, liryčná piesňa. A teper piesňa páza žánram. Veta spróba adlustrovať ptušené žičo, spolučajúči muziku, navuku, vizuálne mastáctva, teatr či kino. Muzika u osnovným inspirovaná jahukami ptušak i ichnej komunikáciej. Šiandňa posluchajem Malinovky, po polsku Rudzika.
1: Rudzik. Eritakus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

Czas uciekaje, a ja mam jeszcze dwie pieśni. Jak pierwsza ja Arpi Alto, amerykańska ja siodnia wokalistka, ale z koreniami armiańskimi, z wielmi muzykalne ci nawet artystyczne siemi. Mama jazzowa śpiewaczka, baćka skulptor i żywy pisiec własnowny, ale geta nie tylko ty pali, jakim zajmuje się swojej mastackiej pracy. Śpiewaje na armiańskiej, angielskiej, rosyjskiej i portugalskiej mowach. Planowy album haworyć geta dla mnie nie bolsz, czym prosta muzyka. Geta fragmenty mar, uspominał, pytaniał i pierotwarenio, jakie farmowali mój szlach na przeciągu mnogich gadów. Arpi Alto.

0: Tak jak obiecał ja wam o apośniej pieradaczy, u czas letnich kanikul dalej zastajem się z poetycznymi rozdumami u efiry. Tamu wielmi serdeczne i ciopła witaju sich wiernych słuchaczów sustreczał z poetycznym słowem i lirycznej poetycznej pieśniaj. Hot tamu nazad, u taki pieryjat, zapraszał ja was na poetyczną wandrówku u rozny jakutki świetu. Bo byliśmy u Grecji, Hiszpanii, Francji, Italii, Skandynawii, Północnej Ameryce, Wielka Brytanii, Niemieczynie, Szwajcarii i Gruzji. A u tym chodzie zgodna z frazaj znakomitej prymałki, fragment jakoj pochodzić z wiersza polskiego kazacznika Stanisława Jachowicza, jaka ja huczyć. Chwalisz czużoje, nie wiedajesz swojego, nie wiedajesz tego, co majesz. Zapraszaju was na spotkanie z poezją, jaka ja powstaje pobacz nas. Dyk po pierwsze naszej radiu transgranicznoje, a i do tego jeszcze tak mnoha Bielorusów znajszło się pośla 2020 hoda zamierza mi baćkałszczyny i staraje się znajść swoje miejsce u nowej rzeczywistości. I mnoha tychże Bielorusów przeżywają u Polszczy i to je, što jeszcze niedawna było czużym robić se swoim. Tomu od polskiej poezji i polskiej pieśni paczniem naszej letniej apieradaczy. Aż to będzie dalej, czas pokaże. Zapraszaju.
1: Wisława Szymborska, Wokzał. Pierakład z polskiej Anatola Brusiewicza. Mój nieprzyjazd u город N odbył się swojeczasowo. Ty był papiereczany u niedoslanym liście. I ty nie zmóg nie przyjści u przyznaczany czas. Z ciągnika na trzecim pieronie powychodzili ludzi. U natłupie śpieszała do wyjścia moja odsutność. Paśpiechowa drugija żanczyny zamianili mnie u tym pośpiechu. Do jednej z ich podbieg, niech tam mnie niewiadomy, ale ta ja poznała jego od razu. Ich wusny źlili się nie w naszym pacalunku, hetym czasem ukrali nie mają sumku. Wokzał u городе N zaświadczył, że istnieje obiektywna ja realność. Bycie otałkło się nam miejsce, składniki mieli ruch, każdy w swoim kierunku. Nawet zmogło odbyć się umowne spotkanie. Poza dosiężnością naszej prysutności, ustraczanym raj prawdopodobności. Nie tut, nie, nie tut, nie, usłuchajcieś uguczannie.

0: Ewa Demarczyk i Wisława Szymborska to dwie ikony krakowskiej kultury. Nie gledzia czy na to jest, to Demarczyk śpiewała wierszy innych poetów i nikoli nie zaśpiewała pieśni na wiersz Szymborskaj. Tych dwóch artystek objednował kultowy sklep pod baranami, ci może lepsz uczyć heta u arginale po polsku, piwnica pod baranami. Wisława Szymborska z samego początku była związana z piwnicaj. Nie gledzia czy na to jest, to Jana nie pisała teksty pieśń specjalna dla występał Demarczyk, ja je wierszy i niepowtórny humor, pełny ściplaści i aluzji, byli asnowej miastcowej atmosfery. Petka lubiła te miejsca i jej twórczość często pierahukała się z repertuarem krakowskich artystów. Siądnia, a biedźwie artystki spoczywają na rakawickich mogilkach u Krakowie, Demarczyk na Alei Zasługi, a Szymborska u Siamiejnej Mogile.
1: Wisława Szymborska, zautra bez nas, pierakład z polskiej Niny Maciasz. Ранок чакається холодний і мглистий. Зі заходу почнуть насовуватися дождеві хмари. Бачність буде слабая, на дорогах слизька. У день поступово, під впливом повночного кліну високого атмосферного тиску, місцями вже махчимає прояснення. Однак при моцним пераменним з паривами вєтри, можливія бури. Уночі амаль на усій території буде погодна, тільки на паўднёвым усходзе не выключаныя ападкі. Температура значна абнізіцца, затое ціск павышае. Наступны дзень прадбачваецца сонечны, хоч тим, хто мається жить, я ще спотребиться парасон.

Čepier na chwilinu dam odpoczyć Ewie Demarczyk i zostaniem się tylko ze słowem Wisławy Szymborskiej, tak samo tym śpiewanym. U apuśnie hady, miż inszym na słowie jej wierszą poczęła śpiewać maladaja polska jazorka Sanach, ale my wierniem się da

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam, duch holde kunst.

0: на запрацаваных людей або тих, які не мають зараз магчимості капусять в отпуск і поїхати у любую місцевість. Ну, варто так само вспомнити тих, які по своїй натурі просто не люблять їздити, планувати, обдумовувати цілий маршрут подорожжя, і таких, яким просто не хапає грошей. Тому застаються дома. Białystok noczu jeszcze przychylniejszy i to nie namiot, że ciągiem dnia i on nie taki, ale kiedy zapadaje ciemra i on prosta drugi. Tamu warto paszpacerować albo pojeździć na rowerze po naszym horadzie, przyglądzieć za spokojnym alejkam, jakie wiedzieć u nieznany nam rejon na przykład. Te drożki u świetle lichterów, szczególnie zaraz, kiedy usiona wokół pełniejsze je, bo zielona je, gusta je, powietrza pełna je pachał nie tych, jak ja asocjuję za odmowna z horadem, a ćwituczych akacji i lip nagadwają zaczarowane alejki. Szery trotuar u takim świetle, u zieleni, tak samo trochę hawaje swój ciężki kolor, kap miachka prawieści nocznego wędrownika po swoich kletkach. Szpacerujący człowiek zadumowuje się, czy tak przyjemny obraz, że ta pula niejakich wypadkowych, czy koncept inżyniera od lichterów, jak ja wybrali takie światło i tak rozlakowali też lichtery, kap podkreślić, oświetlić delikatna to jest, to samo je przechorzeje. Czasem to prosta sukupka drewał, jakie rastuć pobać siebie i jednego z ich nikoli nie możesz nazwać, bo to kocha prosto nie znajesz. Czasem budynek, światło odbiwaje się od jego jasnej fasady, temu sam zaczyna je nabierać niejakiej klasicystycznej formy. Takie obrazy można rozpakowywać jeszcze po drugomu. Dziela tego można wybrać na jedną z wystawek, jakie proponują białostockie muzeje. Odkryć dla siebie mała wiadomość fotografa Józefa Sławickiego, jaki pokinął po sobie skulpturę Sebaki Kawalina, ale tak samo i zdymki, geta u muzei po ulicy Warszawskiej, a harady u mastactwie u galerii Ślędzińskich. A można tak samo prosto wiertając się z kramy albo niejakiego magazina przyglądzić się przyrodzie w świetle miesiąca i lichterów na swoim rejonie. Niesumlenne takie szpacery, światło i wieczorne ciszenia spokojują, ale tak samo natchniają i maszymajeny zjawiają się garantem spokojnych snu. Дякую за увагу. З вами була Уля Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.

0: палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Польська утримує канали комунікації з білоруськими службами спеціальними. Так твердить шеф польської агенції вивіаду полковник Павел Шота в розмові з газетою «Речпосполіта». Według полковника, роль вивіаду є створення каналів діалогу там, де дипломація є утруднена. Целем є поправа безпечення Польщі і повстримання повного підпорядкування Білорусі через Росію. Шеф агенції вивіаду виразно зазначив, що одним з найважніших елементів діалогу з Мінськом є екстрадиція марокканчика, відповідального за забійство польського жовніжа Матеуша Сітка. Прокуратура видала за забійцем європейський наказ арештування. В грудні 2025 року Польща переказала владам Білорусі внесок о тимчасове арештування і екстрадиція, але Білорусь не відповідала. Полковник Павел Шота виразив між іншими поважне занепокоєння росноцим підпорядкуванням Білорусі через Росію. Зданням аналітика політичного до справ Європи Всходньої Кацпра Сініцького, нормалізація стосунків з Мінськом в обецній хвилі є неможлива.
3: Лукашенко проводить агресивну політику вобec Польщі, прослідування меншості польської і генеральне ламання прав чоловіка, а також стисла координація діянь з Федерацією Російською, з Владимиром Путіним, в тим в його агресивних планах і діяннях вобec України і інших країн регіону, є незапрочальна і dlatego не може бути повороту до стану przed 2020 roku.
2: Agencja wywiadu odegrała m.in. kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Pułkownik Paweł Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy agencji wywiadu bezcenne. W przeddzień obchodów Państwowego Dnia Niepodległości na Białorusi doszło do kolejnego aktu ułaskawienia. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko. Łącznie ułaskawiono 32 osoby, 20 kobiet i 12 mężczyzn. 28 z nich zostało skazanych za przestępstwa określane przez władze jako ekstremistyczne. Takie zarzuty są często stawiane uczestnikom protestów oraz osobom krytykującym białoruskie władze. Według oficjalnego komunikatu decyzję podjęto na podstawie zasady humanizmu wobec skazańców i ich rodzin. Władze podkreśliły, że wszyscy złożyli wnioski o ułaskawienie, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Zdaniem grodzińskiego aktywisty Sergeja Wieramiejenki sprawa może mieć również drugi wymiar.
4: Więźni polityczni w Białorusi dla Łukaszenki, oni są bardzo kosztowni, dlatego że można teraz handlować. Można spróbować sprzedawać tych ludzi, albo na przykład po prostu wypuścić i pokazać, no proszę bardzo, jaki jestem dobry i trzeba ze mną mieć nowe stosunki.
2: Białoruska opozycja podkreśla, że uwolnienie kolejnych osób jest przede wszystkim ogromną ulgą dla ich rodzin, które od lat czekały na powrót swoich bliskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywają setki osób uznawanych za więźniów politycznych. To kolejne ułaskawienie ogłoszone przez białoruskie władze w ostatnich miesiącach. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że mimo zwolnienia części skazanych, represje wobec przeciwników władz na Białorusi nadal trwają. Reżim Aleksandra Łukaszenki od lat systematycznie eliminuje niezależne źródła informacji, równolegle rozbudowując aparat propagandy, dla którego kontrola przekazu staje się kwestią politycznego przetrwania. Cały system uzupełniają prześladowania niezależnych dziennikarzy. Choć punktem zwrotnym były wydarzenia wokół wyborów w 2020 roku, fundamenty tego systemu powstawały już w latach 90. XX wieku. Jednym z głównych elementów polityki informacyjnej Mińska jest antypolska propaganda. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i masowych protestach, narracja wymierzona w Polskę jeszcze się nasiliła, stając się narzędziem uzasadnienia represji wobec opozycji oraz polskiej mniejszości na Białorusi. Białoruskie media państwowe regularnie przedstawiają Polskę jako państwo wrogie, które rzekomo dąży do rozbioru Białorusi i przejęcia Grodna. W propagandowych materiałach pojawiają się także oskarżenia, że Warszawa planuje destabilizację kraju, wspiera białoruską opozycję i przygotowuje się do militarnej interwencji. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka, celem tych działań jest konsolidacja społeczeństwa wokół władz poprzez wykreowanie zewnętrznego wroga.
5: Przede wszystkim wiadomo, że Polska jako kraj nie godzi się na łamanie praw człowieka na Białorusi, wspiera społeczeństwo białoruskie, wspiera też mniejszość polską na Białorusi. To się nie podoba Łukaszence i jego ekipie, więc kreują z Polski wroga i wymyślają różnego rodzaju mity. To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów. No i niestety tutaj Polska jest ofiarą tej propagandy łukaszenkowskiej.
2: Istotnym elementem antypolskiej propagandy są także odniesienia historyczne. Reżim przedstawia II Rzeczpospolitą jako okupanta zachodniej Białorusi, a współczesną Polskę oskarża o kontynuowanie rzekomo imperialnej polityki. Propagandowy przekaz pomija niewygodne fakty i wykorzystuje wybrane wydarzenia historyczne, aby wzmacniać obraz Polski jako odwiecznego przeciwnika Białorusi.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniem na i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniem na i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. To, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój, może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla Kijowa i Moskwy, ale również dla Białorusi. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, rola Mińska w tym procesie jest wciąż niedoceniana, choć od przyszłości Białorusi może zależeć bezpieczeństwo całego regionu.
3: Białoruś jest w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nawet się przebić z przekazem, przesłaniem, że powinna być członkiem, uczestnikiem rozmów pokojowych, powinna siąść za stołem rozmów, jak to się mówi. O tym mówił i Łukaszenka, oczywiście kierował się swoimi pobudkami przetrwania, wzmocnienia swojej pozycji, pewnej legitymizacji, z czym ma problem, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, i o tym mówiła też opozycja białoruska. Problem ten będzie wracał, problem również sankcji, które były wprowadzone wobec Białorusi w związku z wojną. Za mało o tym się rozmawia. To jest też generalny problem po naszej stronie. Za mało się pochylamy nad tym problemem. Co się stanie z Białorusią? Jakie są możliwe warianty właśnie w momencie, gdy na Ukrainie dojdzie jakiegoś przełomu? I tu nie chodzi o to, że Ukraina nagle rzuci Rosję na kolana, bo w to raczej niestety, bo życzę w stronie ukraińskiej oczywiście jak najlepiej, to jest też w naszym interesie, ale nie sądzę, żeby to się stało w najbliższym czasie, ale przełomu chociażby w postaci porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni. To już byłby pewien przełom i wtedy powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim się odnajduje Białoruś? Niestety Białoruś jest wciąż na drugim planie i wszelkie konsekwencje tych wydarzeń, one dotyczą Białorusi nie tyle bezpośrednio, co pośrednio. I to jest niestety zasługa Aleksandra Łukaszenki, jego ślepej polityki, takiej obsesyjnie skoncentrowanej na gwarantowaniu sobie władzy takiej totalitarnej, co spowodowało, że Białoruś oddała właściwie wszystkie pełnomocnictwa takich rzeczy Rosji. I to Rosja jest postrzegana, tylko Rosja, jako strona konfliktu. Więc sytuacja dla Białorusi niekorzystna. Nawet jeżeli nie życzymy dobrze białoruskiemu reżimowi, ja nie życzę, bo to nie jest reżim demokratyczny, ani nam przyjazny, ani sprzyjający bezpieczeństwu w Europie, to jednak powstają pewne obawy, że sama Białoruś jako państwo traci na tej całej sytuacji.
4: Czyli jest pan przekonany, że rola Białorusi, znaczenie Białorusi w kontekście bezpieczeństwa w regionie była, czy nadal jest niedoceniana przez państwa zachodnie?
3: Niedoceniana, zdecydowanie. To nie jest ten czas, kiedy Łukaszenka mógł gościć u siebie prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji, wszystkich w jednym miejscu, w jednym czasie i być takim gospodarzem rozmów. On zawsze to subtelnie opisywał jako roznoszenie kawy w wiadrach i rozlewanie jej przywódcom. No, Łukaszenka nigdy lwem salonowym nie będzie, to już tam od niego tego nie oczekujmy, ale generalnie to był fakt, że on tę rozmowę zorganizował. Oczywiście z łaski Putina, ale był wtedy dużo samodzielniejszy niż obecnie. Dużo samodzielniejszy. I Białoruś utraciła tę nawet ograniczoną podmiotowość, która miała jeszcze wtedy. Więc wszelkie jakieś takie też bardzo niekonsekwentne i widać, że Łukaszenka sam do końca to nie wierzy, ale jednak mówi te takie pomruki, takie przebąkiwanie czy aluzje ze strony Mińska, że mogliby poprowadzić rozmowy pokojowe, mogliby pośredniczyć, to nie brzmi poważnie i nie jest poważnie traktowane przez Zachód. Jest to wielka porażka Białorusi, taka egzemplifikacja tej słabości białoruskiej.
4: Czy w wypadku zakończenia wojny na korzyść Ukrainy Białoruś ma szansę na przemiany demokratyczne?
3: To byłby bardzo ciekawy scenariusz, obecnie nierealny. Ukraina nie prowadzi wojny aż tak skutecznie, nie ma aż takiego potencjału, żeby podyktować warunki. To, że odnosi sukcesy w powietrzu, że atakuje Rosję, to jeszcze nie znaczy, że wygrywa wojnę. Tutaj też Konstantynówka, kolejne istotne miasto w Donbasie, na szlaku do uzyskania całkowitej kontroli nad tym obwodem, istotnym z różnych względem na Rosji, że to miasto jest zagrożone i że tam już przenikają siły rosyjskie, co świadczy o tym, że Rosja kosztem wielkich strat, ale jednak idzie do przodu, ten walec się toczy. Padł wcześniej Pokrowsk, teraz być może, obawiam się, może paść w najbliższych miesiącach czy tygodniach Konstantynówka. Zagrożony będzie Kramatorsk i Słowiańsk, cała aglomeracja, to jest z tą stolicą ukraińską Donbasu. Więc jest to poważny problem, czy taki scenariusz jest realny, ale gdyby się ziścił, to na pewno zyskuje Swiatłana Cichanowska, generalnie siły demokratyczne, które są teraz partnerem dla Zełenskiego, dla władz ukraińskich, a jeszcze bardziej traci Łukaszenka i on myślę, że się boi takiego scenariusza.
4: Na dzień dzisiejszy według pana, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
3: Zależy w jakiej perspektywie patrzymy, jeżeli w perspektywie do końca tego roku, ja myślę, że status quo. Niestety tak to wygląda. Białoruś jest krajem półtotalitarnym, może w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane i w związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany, nawet sprowadzenie liczby więźniów politycznych do zera, nawet przy takim zaangażowaniu USA, jakie widzieliśmy w ostatnim roku, jest niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Dniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednego z najstarszych zakładów Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Fatum oraz jego przebojowym utworem Mania Szybkości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Dniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Służyli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na wyznawaną wiarę. Najliczniejsi katolicy i mniej liczni prawosławni. Prawosławnym był m.in. dowódca jednego z patroli, Leon Łapot, pseudonim Magik. W oddziałach Olecha walczyli także antykomuniści, którzy nie byli Polakami. Pojedynczy ochotnicy narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej. Jeden z nich, lejtenant armii sowieckiej o pseudonimie Zielony, Ukrainiec, wstawił się ogromną odwagą w walkach z NKWD. Także w pracy na rzecz organizacji siatki terenowej komendant Olech wykorzystywał Białorusinów i Rosjan. Pracowało dla niego sporo urzędników sowieckiej administracji terenowej. Miał wtyczki ponoć nawet w grodzieńskiej milicji i prokuraturze. Ich usługi były szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Motywacje tych ludzi zapewne były złożone. Jest jasne jednak, że stając po stronie polskich niepodległościowców, opowiadali się za wolnością, a przeciw systemowi sowieckiemu, będącemu jej zaprzeczeniem. Choć lata okupacji niemieckiej na Kresach Północno-Wschodnich spotęgowały konflikty narodowościowe wśród zamieszkujących je społeczności, umiejętnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodległościowcy okazali się zdolni do odrzucenia tego balastu przeszłości. Już sama wspomniana otwarta formuła w tworzeniu organizacji pokazuje, że nie byli, jak twierdziła propaganda bolszewicka, zaślepionymi polskimi nacjonalistami. Oddziały Olecha stykały się z antykomunistyczną partyzantką litewską, zachowując z nią poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Choreczybór stało się nawet okresowym schronieniem dla jednego z tych oddziałów. Można dodać, że podobną postawę wykazywały oddziały samoobrony ziemi grodzieńskiej, podejmując okresową współpracę z podziemiem litewskim. Ostatnie z oddziałów grodzieńskich stworzyły sobie nawet bazę za Niemnem, na terenach przedwojennego państwa litewskiego. Tak wspomina codzienne bytowanie oddziału Olecha Witold Wróblewski Dzięcioł, jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
2: Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce, Polanę Choreczybór. Było to trudno dostępne uroczysko, położone w głębi rozległych, na dnie Meńskich Borów. Tutaj właśnie udawało się utrzymać porządek dnia, jak w prawdziwym garnizonie. Dzień rozpoczynała pobudka. Wkrótce stawaliśmy w szeregach, z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co 2 godziny. Komendant sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem.
0: O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Pochodzące z przemytu papierosy grodzińskiej fabryki Niemen od dziesięcioleci są stałym elementem codzienności w przygranicznych miejscowościach Polski i Litwy. Ale mało kto z konsumentów tej produkcji zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza fabryka jest spadkobierczynią słynnej firmy rodziny Szereszewskich, która w XIX wieku wyrastała na potęgę w skali całego Imperium Rosyjskiego. Tytoń przyniósł początkowo skromnym grodzieńskim przedsiębiorcom ogromną fortunę, a ich zakładom pozwolił działać nieprzerwanie przez 165 lat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W tym roku fabryka wyrobów tytoniowych w Grodnie obchodzi 165. rocznicę powstania. I to dobry powód, żeby przyjrzeć się bliżej historii niebywałego sukcesu Szereszewskich. Historia grodzińskich magnatów tytoniowych rozpoczęła się od splotu kilku sprzyjających okoliczności. Najpierw do Grodna w 1861 roku przyjechał z Petersburga przedsiębiorca Lejba Szereszewski. W tym samym czasie dobiegała końca budowa linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Poprowadzenie magistrali przez Grodno miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesu Szereszewskiego. Ułatwiło zarówno pozyskiwanie surowca z południowych regionów imperium, jak i późniejszą dystrybucję produkcji na wschód oraz zachód. Trzecim czynnikiem była rewolucja technologiczna w postaci nabijarek lub inaczej gilzownic, maszyn do nabijania gilz tytoniem. Przyszły potentat rozumiał, że era fajek powoli przemija, a przyszłością są papierosy, których produkcja stała się dzięki tym maszynom znacznie szybsza i wydatniejsza. Ostatnim, lecz być może najważniejszym dla przyszłości przedsiębiorstwa wydarzeniem stała się raptowna zmiana zasad opodatkowania przemysłu tytoniowego. Właśnie w 1861 roku władze wprowadziły obok akcyzy dodatkową opłatę, tak zwany patent na pomieszczenia produkcyjne i handlowe. Gwałtowny wzrost wydatków wykosił część drobnych przedsiębiorców, czym utorował drogę dla Szereszewskich. Dał im też do zrozumienia, że nie mogą poprzestać na drobnej produkcji. Kluczem do przetrwania są ciągłe inwestycje. Choć inicjatorami założenia w Grodnie zakładów tytoniowych byli Lejba Szereszewski i jego syn Josel, lub inaczej Józef, z przyczyn formalnych pozwolenia na otwarcie zakładu 17 lipca 1861 roku uzyskali nie oni, lecz ich partner, kupiec Abraham Gordon. Szereszewscy nie posiadali wówczas jeszcze wymaganych praw kupieckich, co uniemożliwiało im samodzielne prowadzenie zakładu. Początkowo niewielka wytwórczość, prawie rzemieślnicza, znajdowała się przy ulicy Kupieckiej, dzisiejsza ulica Karola Marksa. W pierwszym roku pracowały tam zaledwie 4 osoby, praca była w dużym stopniu ręczna. Takich zakładów, które mieściły się w jednym pokoju, było w mieście wiele. Nie miały szans na rozwój i nawet przetrwanie bez zmian technologicznych. I właśnie w innowacje chciał inwestować Josel. Podczas podróży służbowej do Kiszyniowa zobaczył wspomnianą już gilzownicę, która mogła być napędzana ręcznie lub za pomocą maszyny parowej. Kilka takich nabijarek pozwoliło Szereszewskim zdystansować lokalną konkurencję. Parę lat później fabryka dysponowała już 3 maszynami do sięcia tytoniu i napędzaną konno maszyną do jego rozdrabniania. W 1873 roku maszyn do cięcia tytoniu było już 6, a zatrudnionych robotników 30. W tym też roku Josel objął kierownictwo fabryką zamiast ojca. W 1878 roku Szereszewscy wykupili kilka działek w samym centrum miasta, na ulicy Mostowej, tuż przy rynku, i wybudowali tam gmach swojej fabryki. 2 lata później Lejba zmarł i jedynym gospodarzem firmy został Josel. Zaprosił jako wspólnika kupca Fajwele Rusotę, znanego potentata leśnego, którego dom handlowy Landau i Rusota zajmował się transportem drewna Niemnem do Prus Wschodnich. Partnerzy zamówili maszyny parowe i planowali rozszerzenie zakładu. Po niespełna 20 latach od założenia firma stała się rozpoznawalna w całym imperium. Surowce sprowadzano nie tylko z południowych guberni imperium, wykorzystywano również tytoń turecki, bałkański, nawet zakupiony na Kubie i Dominikanie. By budować prestiż marki, produkcję prezentowano na wystawach i targach. Na wszechrosyjskiej wystawie przemysłowo-artystycznej w Moskwie w 1882 roku fabryka zdobyła medal cara Aleksandra III. To pozwalało Szereszewskim drukować na swoich wyrobach podobiznę cesarza i symbole rosyjskiej monarchii. W 1884 papierosy z Grodna uzyskały srebrny medal na wystawie w Amsterdamie, rok później taką samą nagrodę w Nowym Orleanie. 1889 grodnianie przywieźli srebro z Paryża, a w 1893 z Chicago. I to był zaledwie początek historii tego giganta przemysłu. O tym, co było dalej, w kolejnym programie. Do usłyszenia!

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Fatum oraz jego przebojowym utworze Mania Szybkości. Fatum to jeden z ciekawszych przedstawicieli polskiego heavy metalu lat 80. Choć nigdy nie osiągnął statusu największych gwiazd gatunku, zespół zbudował sobie mocną pozycję na krajowej scenie i przez lata wielokrotnie wracał do życia. Historia grupy zaczyna się na początku lat 80. w Warszawie. Fatum powstało z połączenia dwóch formacji, hardrockowego Koksu, którego trzon stanowili Krzysztof Ostasiuk i Ryszard Kłos, oraz zespołu Fatum, gdzie grali Romuald Kamiński, Andrzej Sikora i Andrzej Blicharz. Początkowo muzycy występowali jeszcze pod nazwą Koks, ale po zmianach personalnych ostatecznie przyjęli nazwę Fatum. Pierwszym ważnym momentem był występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. To właśnie tam zespół został zauważony i dobrze przyjęty przez publiczność. Rok później wrócił tam ponownie. Był to jednak okres intensywnych zmian składu. Gitarzyści przychodzili i odchodzili, aż w 1987 roku do zespołu dołączył Piotr Bajus. To właśnie on stał się później jedną z kluczowych postaci w historii grupy. W tym samym czasie Krzysztof Ostasiuk zaczął rozwijać bardziej melodyjne oblicze Fatum, wprowadzając do muzyki wyraźniejsze partie klawiszy. Dzięki temu zespół zachował heavy metalowy charakter, ale zyskał też bardziej przystępne, chwytliwe brzmienie. Efektem tego był debiutancki album Mania Szybkości, nagrany w 1988 roku i wydany rok później. To właśnie wtedy Fatum osiągnęło największy rozgłos. Grupa zdobyła nagrodę publiczności Telewizji Polskiej, wystąpiła na festiwalu w Opolu, a ich utwory trafiały wysoko na listy przebojów. Tytułowa Mania Szybkości zajęła nawet pierwsze miejsce na liście Radia Europa w Szwecji. Powstał też teledysk do utworu Fryer. Zespół intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego Związku Radzieckiego, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Publiczność przyjmowała ich tam bardzo entuzjastycznie. W 1989 roku Fatum nagrało muzykę do filmu Czarodziej z Harlemu, a utwór Demon pojawił się w serialu W labiryncie. Mimo rosnącej popularności, już w 1990 roku grupa zawiesiła działalność. Pierwsza reaktywacja nastąpiła w 1993 roku. Zespół wrócił wtedy z albumem Demon, utrzymanym w podobnym stylu do wcześniejszych nagrań. Powstały również teledyski do utworów Deszczowa piosenka i Zamknięta w moim sercu. Jednak ten etap trwał krótko i dwa lata później Fatum znów zniknęło ze sceny. Kolejny powrót miał miejsce w 2000 roku. Inicjatorem reaktywacji był Piotr Bajus. Zespół pracował nad nowym materiałem, ale w 2002 roku wydarzyła się tragedia. Zmarł Krzysztof Ostasiuk, wokalista i współtwórca charakterystycznego brzmienia Fatum. Był to ogromny cios dla całej grupy. Po jego śmierci zaczęto organizować koncerty pamięci, które przez kilka lat odbywały się regularnie i gromadziły zaprzyjaźnionych muzyków. W 2004 roku Fatum wróciło z nowym wokalistą Łukaszem Szemrajem. Zespół koncertował i przypomniał o sobie fanom, a rok później ukazała się reedycja Manii Szybkości na CD. Jednak w 2006 roku działalność znów została zawieszona. Trzecia reaktywacja nastąpiła dopiero w 2016 roku podczas festiwalu Książ Rock Zone. Nowym wokalistą został Andrzej Kwiatkowski. To pokazało, że mimo upływu lat, Fatum wciąż ma energię i chęć grania. W 2020 roku wznowiono cyfrowo album Demon. a rok później ukazała się epka z nowymi nagraniami. Szczególną uwagę zwrócił utwór Jeszcze wczoraj, poświęcony pamięci Krzysztofa Ostasiuka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Mania szybkości, wydanego w 1989 roku nakładem wydawnictwa Wifon. Autorem kompozycji jest Krzysztof Ostasiuk, tekst napisał Ryszard Kłos. Przed Państwem zespół Fatum. Mania szybkości.

0: надмна i barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.